miejsca nazwanego Osidet. Miejsca, które rządzi światem od wieków.